0: Fisting.
1: Ain't no, I swallow my cum.
2: Może pecu tracę, czy by nikt nie iść.
1: Ain't no.
2: Bisset acted,
1: I swallow.
2: Daję na wtorek, dzień ty została wtorek. Lyszny, rod zakroj.
0: Door.
2: Też zakroj.